0: 团队换人，中国足坛的力量在哪儿？
1: 中国队，中国队，
0: 中国队。掌声鼓励高春元。38号队38号主打犯规，防守两次。这下子。
2: 三分球投的还是挺准的，命中率比较高，中国队在外线的防守上、篮板球的控制上都还是有必要加强重视。这边高士元直接转换的三分球，在这一届国家队这两场比赛里呢，高士元更增加了自己的这种外线的出手。对方突到这么深的位置呢，不太好完成投篮，形成错位，徐昕的回防，就尽可能的还是不要让徐昕做换防，把他换到外线再换回来是比较费劲的。中国队做一个西班牙掩护，球传的质量不是太好，
0: 阿德巴德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德